0: Vždycky hot, vždycky fresh. Come on! Vždycky hot, vždycky fresh.
1: We got that hit. Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky.